Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: kupować mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
2: I po reklamie.

0: Well, she thought she was gonna get with me.
1: Karolina.
2: Marek.
1: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
8: Na zegarach jest 7, Ania Łopuszańska w studiu RMF Max. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto w prokuraturze krajowej w Katowicach. Przesłuchano Romana Rzet. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zondy. Według rządzących to dopiero początek afery.
10: Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
11: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
10: Innego zdania jest opozycja, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
9: Tematem zajął się Kacper Wróblewski. Lada chwila prokuratura ma wydać komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzec. To teraz dobra wiadomość dla kierowców. Za ubezpieczenie samochodu płacimy mniej niż rok temu. Dziś cena za OC wynosi średnio 624 zł. Rok temu trzeba było dać nawet 690. Ale na to, ile ostatecznie płacimy, wpływa kilka rzeczy.
12: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy był jakiś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC, szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
9: A to był ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, najtańszy Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł. Planujecie urlop jesienią? No to warto postawić na tropiki. Ogromną popularnością cieszą się teraz wypady do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby. Lekarze przypominają jednak o szczepieniach, nawet jeśli nie są one obowiązkowe.
13: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta.
9: Radzi dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. A jeśli wolicie zostać w Polsce, no to super, bo u nas też będzie upalnie. Od wtorku do czwartku czeka nas wyraźne ocieplenie, miejscami nawet do 30 kresek. Do tego słonecznie. Więcej o pogodzie tuż po sporcie.
7: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: Ach, no niestety, podium nie dla naszych. Polskie siatkarki przegrały wczorajsze starcie z Serbią 1-3 w meczu o brąz Mistrzostw Europy.
14: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
9: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak. Złoto zgarnęły Turczynki, które w finale pokonały Włoszki, a my czekamy teraz na popis Igi Świątek w czwartej rundzie US Open. Nasza tenisistka powalczy z Qin Wenzheng. To już dziś o 17:30 czasu polskiego.

0: dwa na rozgrzewkę, okulary przeciwsłoneczne na później. Dziś ma być pięknie, przeważnie słonecznie. Temperatura też powiedzmy przyzwoita. 19 kresek nad morzem, 20 to Warszawa, 21 Poznań, 22 Kraków i 23 najwięcej zobaczymy w Katowicach, ale od jutra już ma być coraz cieplej. No i do końca tygodnia nawet 30 stopni.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: RMF Max, hity na maksa.
3: Czyli co, zarówno dzisiaj, jak i w tym tygodniu na cebulkę i tak w poniedziałek trochę zrzucimy, tak. We wtorek trochę zrzucimy, w środę zrzucamy
4: wszystko.
3: Się wszystko.
5: Będę prał i suszył.
6: Będę prał cię. RMF Max, how dogs? Tam dogs, how does it feel?

0: dare you.
1: Shakira, Shakira, 8 po 7, wstawajcie wszyscy.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
3: I co? Jest tak na stacjach benzynowych, że jak jedziesz, to sobie myślisz, ło, ja cię pidi, ale akcja, co tu się stanęło. No i benzyna rośnie podobno w niektórych miejscach już przekroczyła psychiczną barierę 9 zł. Ja nie widziałem jeszcze, może to tylko taki internetowy ten, ale no leci to. No.
1: Leci bardzo i to leci w górę, no.
4: Ja myślę, że są tacy ludzie, że oni powiedzą, a mnie to nie dotyczy, bo co? Bo wiadomo, no ja zawsze tankuję za 100.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: A to nie jest ten nowy program? Ten CPW?
3: Ceny paliw wyżej?
1: Ceny paliw wyżej?
3: A to i tak będziemy mówić, że o, to wtedy było tanio.

0: Poranki z Zalią, najlepsze 17 po 7, nowy numer Tylko Mnie Kochaj. To jest Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max. No i co, mamy dla was zabawę?
1: Oczywiście, że mamy. Co mamy się nie bawić, jak jest poniedziałek, to trzeba się jakoś bawić, trzeba się rozruszać, trzeba z nas zrobić głupków.
2: O, bardzo proszę, jest na to okazja. Zabawa się nazywa Do Tablicy Proszę i dzisiaj będziemy bawić się tak, że teraz tak, jedziecie swoją samochodową ekipą, ty i Bombelosz, Bombelka, no. I odwodzicie się do szkoły, zapytajcie, ustalcie wspólnie, co tam było na lekcji.
1: Ostatnio, na lekcji przyrody ważne, na lekcji przyrody.
2: Przyrody, biologii. Trzeba wymyślić pytanie, ale że zgłosić się do zabawy, trzeba wysłać nazwę swojej drużyny. Jak się nazywacie?
1: Czyli teraz na 3001 wysyłasz nazwę swojej drużyny, tak. Wymyślacie razem pytanie w samochodzie, ale tego pytania nie wysyłacie, bo chcemy, żebyście nas zaskoczyli na antenie.
2: Tak.
0: No idziemy. I co? No i czekają nagrody. Oprócz tego czeka też doskonała okazja, żeby sprawdzić, ile my sami pamiętamy ze szkoły i inni słuchacze, ile pamiętają tak z drugiej, trzeciej klasy.
2: A ta nagroda to jest stówka tygodniówki dla ciebie. I dla ciebie.
1: 3001, pod ten numer wysyłasz SMS-y bez żadnych dodatkowych kosztów. Wyślij nazwę swojej drużyny.
3: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Reklama.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Filip Kliber.
1: 6:27.
0: I ulubiona zabawa do tablicy, proszę.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz sprawdzimy, czy Filip Kliber jest mądrzejszy niż dzieciaki, które wjeździecie w samochodzie do szkoły, a z nami jest niesamowita drużyna puszomatów. Siemanko!
4: Cześć!
5: Cześć, witamy was.
4: Z nami jest Hania, cześć Hania.
6: Cześć.
7: Cześć.
4: Jest Stasiu, hej.
6: Cześć.
4: I jest też Przemuś, cześć Przemuś.
5: Cześć, witamy serdecznie.
3: Słuchajcie,
4: super, że jesteście.
3: Kategoria przyroda, zakres wiedzy podstawowa.
0: Jestem spocony.
3: Jest Filip i teraz będą od was dwa pytania. Zobaczmy, jaki ten Filip jest mądry. No, co on tam pamięta ze szkoły.
0: Dobra, możecie mi już te pytanie zadawać.
3: Pytanie
0: dawajcie.
3: Pierwsze.
4: On już chce to mieć ze sobą.
5: Dawaj. Hanka, zaczynaj, dawaj.
6: Co to jest fotosynteza?
0: Aha. To jest reakcja, w której słońce pada na liście.
3: Śpi tam?
0: Nie śpi. W sensie, że wiesz, liście, woda, nie?
4: No i co dalej?
0: Z tego się tlen robi!
3: Oj,
0: tlen!
5: O, brawo.
3: Udało się.
0: Wiedziałem, że to z tego jest.
3: No to dobra.
0: Dawaj Stasiu.
5: Drugie.
6: Ile jest układów w ciele człowieka?
3: Oho.
0: Pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, limfatyczny.
6: No i nie ma takiego.
0: Co nie ma? Jak nie ma, jak jest?
4: Nerwowy
0: jest?
3: Na pewno nerwowy, no.
5: Jest bardzo nerwowy.
0: Dobra, czy mogę wam powiedzieć, że daję wam stópkę po prostu, żebyście nie zadawali mi więcej pytań?
5: Dobra, bierzemy. Wow.
3: Super, puszomaty jesteś.
5: Halka, ile jest?
6: Jest 10.
3: Co? Co? Nawet nie byłeś w połowie, chłopie, daj spokój.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Hania, Stasiu, Przemek od nas, piątka z przyrody dla was, no i oczywiście stówka na wydatki po szkole.
3: I gadżeciki wam też dodamy do tego.
5: Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło.
3: Bardzo miłego dnia, cześć.
4: Dobrego dnia, pa.

0: 7.36. Gramy wam takie hity, od których to jest nawet nie 7.36, ale 7.37. A, bo tak czas leci. Wstawaj, nie udawaj, RMF Max.
1: No mega zabawnie. Pewien brytyjski psycholog, słuchajcie, postanowił sprawdzić, czy istnieje dowcip, który jest w stanie rozbawić wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego kraju są i z jakiej kultury pochodzą. No i w tym celu przeanalizował 40 tysięcy kawałów i wybrał najzabawniejszy na świecie. I teraz mamy człowieka, który ten żart zaprezentuje. Proszę.
2: Najśmieszniejszy dowcip. Uwaga, dwóch myśliwych jest w lesie. Nagle jeden z nich upada, nie oddycha. Drugi wyciąga telefon i dzwoni po pomoc. O, halo, mój przyjaciel nie żyje. Rany, co mam zrobić? Pyta. A operator odpowiada: proszę się uspokoić, ja mogę pomóc, tylko proszę się najpierw upewnić, że na pewno nie żyje. I wtedy słychać strzał.
0: No.
2: I wraca do telefonu, ten i mówi: dobrze, dobrze, już się upewniłem. I co teraz?
1: Beznadziejny, wcale nie śmieszny.
2: Ale dla mnie śmieszne.
0: No, familiadę bym tym nie zaczął.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
3: I po reklamie.

0: Asia, Martyna,
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Najlepszy poranek to u nas w RMF Max. Somebody, my body isn't ready.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i zatem jest aż 80% pytanych, no.
0: No, jasne.
3: Jakby taki Edward Warchocki pracował w sklepie, to spoko, bo się po prostu nie wkurzał na głupsze pytania o pomoc, no a jak się zdenerwuje, to możesz mu wyjąć wtyczkę, nie?
4: Nie, ja przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były. Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, tak, ale ciekawe, co tam, na co to pracownicy, nie? Bo im pewnie roboty nie brakuje, prawda? No
3: i są w robocie.

0: Najlepsze poranne dźwięki to macie właśnie u nas. Aymani, Don't Be So Shy w RMF Max. 5 minut do godziny 8.
1: I teraz uwaga, 1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, więc będzie sobie można odebrać wolne. 2 listopada można sobie odebrać.
2: To zapytam w imieniu całej ludzkości. Można sobie już dzisiaj mieć to wolne?
1: Wolne na zeszyt.
0: Jak 2 listopada? Przecież ja jeszcze 15 sierpnia nie odebrałem. Halo, ludzie, co się dzieje w ogóle?
1: No nie wiem, to może można, trzeba zapytać w kadrach, czy można odebrać jedno i drugie od razu, w czwartek.
0: Halo? Harry, jesteście tam? To posłuchajcie Flesza, bo już punktualnie o 8, a Ania jest w gotowości.
3: Reklama. Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl.

bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
7: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we włączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii.

0: Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.
4: Jest ósma, to jest też RMF Max. Ania Łopuszańska, dzień dobry, po raz
5: dzień
4: drugi.
5: Dzień dobry ponownie, zapraszam na też. I na początek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w kraju z utrudnieniami. Musicie liczyć się na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Krzyżowa, obszar Krzywa. Pas w kierunku Zgorzelca blokuje zepsuta ciężarówka. I na tym nie koniec wiadomości dla tych, co za kółkiem. Za paliwo znów płacimy więcej, a będzie jeszcze drożej. Poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie złotówkę i 30 groszy. Rząd zamknął program ceny paliwa niżej i podniósł VAT na tankowanie. Obecnie benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a na dniach będziemy już płacić średnio około 7 zł i 99 groszy. Olej napędowy stoi po 8,64, na dniach to będzie wzrost do 8 zł i 80 groszy.
6: To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
5: Mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu e-Petrol. Dla osób prowadzących własne firmy to katastrofa.
7: Kilka samochodów, nie? No to na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
8: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
5: Mówili kierowcy w Krakowie. Na przełom września i października to jest start sezonu infekcyjnego, ale są na to sposoby i najlepiej zadbać o to właśnie teraz. Pytamy ekspertów o przepis na zdrowie.
9: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
10: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
9: Dokładnie tak, takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch.
5: Radzi pediatra dr Ilona Małecka.
11: A eksperci RMF Max radzą, żeby regularnie po prostu odpuszczać robotę.
2: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
5: Wśród najważniejszych informacji ze świata sportu zaczynamy od doniesień z piłkarskich boisk. W spotkaniu 7 kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Świetnie zaprezentował się wczoraj także Górnik Zabrze, który ograł na wyjeździe Krakowie 1-0.
12: W końcu doczekaliśmy sobie, że nie straciliśmy bramkę, czyste konto po 11 latach, 10 miesięcy. Wygraliśmy tutaj.
5: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Cieszy się też Jagiellonia, Białystok. Białostoczanie pokonali Śląsk Wrocław 2-1. Z piłkarskich boisk przenosimy się jeszcze na siatkarskie parkiety. Polki poza podium biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: A po ranku jeszcze rześko, ale spokojnie, z każdą godziną będzie cieplej. Od 19 kresek nad polskim morzem przez 20 w centrum do 23 w Śląskiem. Ale jutro uwaga, słońce ma już nie mieć żadnej konkurencji, na termometrach do 28 kresek w środę. Długo niewidziana 30.
2: Hity na
4: skoro 30, to przepraszam, można wrócić na wakacje, na urlop?
5: Ja jestem za.
11: Można, w takim razie zapraszamy wszystkich na urlop przy okazji. RMF Max radzi i bawi.
13: Jutro będę w stroju kąpielowym.
5: O nie!
11: Słuchajcie, nie chcecie tego widzieć? Podobnie jak my, ale musimy. Topik, Becky G, Sorry Papi, 8-3, Filip Kliber.
4: Karola Gomalska.
13: Mateusz Marek, Ania Łopuszańska z nami.
11: Dziękujemy.
5: Dzięki.

0: Amo.
1: Pitbull w RMF Max, gramy dla was najlepiej. 10 minut po godzinie 8, to jest wstawaj, nie udawaj. No i zabawę mamy też od razu.
2: Mamy też przy okazji urodzinowy deszcz nagród, który może spaść dzisiaj właśnie na ciebie.
3: Co to tak leci? Oje, to nagrody i pieniądze.
2: O matko, ile tych pieniędzy? Bo tutaj możesz zadać sobie właśnie to pytanie. A jeżeli dzisiaj do ciebie zadzwonimy, to od razu tak z marszu. Dostajesz od nas tysiaka, ale to nie koniec.
4: Możesz rozwinąć swoje szczęście, sytuację swoją poprawić i zdecydować się, że bawisz się jeszcze o 10 tysięcy złotych.
1: Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Wygrywacie to, co chcecie, a żeby wygrać, to należy się po prostu zgłosić.
4: To jest ważne. Chcesz wygrać dużo, czy jeszcze więcej? Ale o tego tysiaka na pewno.
2: Zgłoś się do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7327, zapłacisz 3,69. Jeżeli do ciebie dzwonimy, z marszu masz tysiaka, ale jeszcze walczysz o 10 koła.
4: I też można na rmfmax.pl.
2: Też można. Ale ten deszcz jak spadnie, to nie tylko rolnicy będą zadowoleni.

0: Ale numerek to jest super. Alex Warren, Passenger, RMF Max.
1: Zwierzak zawsze musi mieć opiekę. Tak?
2: Tak.
1: Jest.
2: Absolutnie.
1: A tak się składa, że akurat jest takie biuro podróży w Polsce, które oferuje taką możliwość opieki nad zwierzakiem, kiedy akurat my jesteśmy na wakacjach.
2: A, super.
1: I do tego cały czas możemy być w kontakcie z naszym zwierzakiem, bo opiekun albo opiekunka, która przychodzi do tego psiaka albo kociaka, wysyła nam zdjęcia, na przykład jak pies spędza czas.
2: No moje to zawsze mają all inclusive, zawsze mają dosypaną karmę.
0: Max. Tak i to pożyje.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
7: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
24: Ja też dołączam. Jestem Agata.
25: What up, it's the weekend.
26: What's up, it's Sean Paul.
27: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Włocławek 89,2 FM.

0: Najlepiej na świecie Ray o 8:30 w RMF Max. Wstawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jakby ten mąż jeszcze miał ziemniaki, to byłby naprawdę najlepszy na świecie.
2: Totalnie, ale ziemniaki, na szczęście nie musisz mieć do tego męża, wystarczy, że masz kartoflomat.
3: Super sprawa.
2: Na Podlasiu, niedaleko Krynek, takiej wioseczki, 17-letni Franek zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków.
0: To jest super.
2: Podjeżdżasz, bierzesz ziemniaki i wrzucasz pieniążki albo przesyłasz blika i to się nazywa jego pomysłu kartoflomat.
3: No i super, no może i płacisz w ciemno, nie? Mm. Ale przynajmniej masz pewność, że w tej przesyłce na pewno są ziemniaki, bo one miały tam być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A nie, że tam telefon miał być, a jest ziemniak.

0: Wrześniowe poranki nigdy nie brzmiały tak dobrze jak ze Swedish House Mafią w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Zabawa, słuchajcie. Najlepsza, mamy początek września.
1: Nasza najlepsza ekipo. Będziemy was pytać o dramę na czacie, ale z racji tego, że mamy taki miesiąc, a nie inny, zapytamy o dramy na czacie rodzicielskim, na grupie na WhatsAppie, takim ze szkoły. Więc słuchajcie, dajcie znać, co ludzie tam u was aktualnie jest na tapecie. Czy składka dla skarbnika, czy Piotrek nie będzie jadł obiadów, a Amelka będzie jadła. Kto się zapisuje na angielski, wiemy, że te czaty...
2: Angelika nie będzie chodziła, ona już jest level wyżej.
1: Właśnie, więc tam są, tam kipi od wiadomości.
3: Więc teraz to wszystko zbierzcie w głosówkę i nagrajcie ją nam na Facebooka albo na Instagrama, w zależności jak wam jest wygodniej. Co tam dramowego dzieje się u was na grupowym czacie rodziców?
1: Niech antena RMF Max zmieni się w grupowy czat rodziców, a ty możesz zgarnąć, może za to jakieś gadżety.
3: I przy okazji się usłyszeć na antenie RMF Max i cała Polska usłyszy tę dramę. Super!
0: I umówmy się, że możemy zmienić ci imię, tak żeby nie było wiadomo, kto obgaduje resztę rodziców.
4: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i

0: fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
18: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.
21: Tu Ola i Jarek.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Cześć, tu Oskar Sims.
24: Hello, this is September.
25: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Włocławek 89,2 FM.

0: Loko, loko. A siema wariacie, co tam na czacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września. No i okazuje się, że czaty płoną od 1 września już.
4: Ale obiecaliśmy, że na pewno zostaniecie anonimowi.
3: A to tak.
4: Więc posłuchacie, jakie mamy dramy i drameczki na czatach grupowych w naszej ekipie RMF Max.
5: Ej, no u mnie już jest drama, że dziecko w pierwszej klasie zgubiło książki i tak wałkujemy ten temat już od czwartku, ale mamy poniedziałek.
4: Ja nie wiem, czy to jest podcast kryminalny, czy to jeszcze są dramy z grupy na WhatsAppie, ale jest prawdziwa drama.
6: Mama Oliwiera zrobiła aferę na grupie rodziców przedszkolnych, ponieważ od września, jak się okazało, Damian się przeprowadził, ale nikt jej nie poinformował, że dziecko z grupy przeprowadziło się i przygotowała dodatkowy prezent dla dziecka, którego już nie było w grupie. Wyobraźcie sobie, nikt jej o tym nie poinformował.
0: No i widzisz, jak masz taki czat, to wiesz, co się dzieje i można się pośmiać, a jak nie masz, no to widzisz, co cię omija.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jak ktoś się jeszcze nagra, to dodamy czarny pasek na oczy i usadzimy was w cieniu, także anonimowość w pełni zachowana.
0: Najlepsi, że mieliście czas nam coś wysłać o tej porze też. Dzięki.
4: Nazwisko skracamy do pierwszej litery i kropki.

0: is the answer.
1: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
2: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Otóż to, za chwilę wszyscy będą zadowoleni, bo mamy dla was najlepsze wydanie Flesza, będzie też prognoza pogody, a to wszystko o 9 w RMF Max.
4: Reklama. Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi...
14: Zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą?

0: Mamy 9 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. To były rekordowe wakacje ratowników TOPR. W ciągu 2 miesięcy udzielili pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach odgrywa nowoczesna technologia.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne.
0: Podkreślał ratownik Grzegorz Kubicki.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Błyskawicznie we fleszu po 9 sprawdzamy, co dzieje się na miejskich drogach. Standardowo jeszcze spory ruch mamy na Okrzei, Toruńskiej, Moście i w okolicach Tamy. Może korkować się ulica Obwodowa. Uważamy też na alejach Jana Pawła II i Kazimierza Wielkiego. Warunki drogowe są dobre, ale kierowcy tak czy inaczej ograniczamy prędkość. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. 4 października wystartuje kolejna, 13. już edycja półmaratonu włocławskiego. Po raz kolejny do stolicy Kujaw przyjadą pasjonaci biegania z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest lekkoatletyczny klub sportowy Wektra.
3: Wybiegamy ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam po tych okolicznych ulicach krążymy, wychodzimy na Królowej Jadwigi, przebiegamy oczywiście terenem południa. Przypomnę, że na 5., 10. i 15. kilometrze są te, jak nazywają to biegacze, wodopoje. Tam jest przygotowana młodzież. Zresztą podobnie jak w latach poprzednich, szkoły i instytucje garną się do tego, żeby pomagać półmaratończykom.
0: Mówił Marek Wudecki z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra. Zmieniamy temat. Prawie 300 tysięcy złotych pochłonie kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana we Włocławku w ramach budżetu obywatelskiego. Przy ulicach Kilińskiego oraz Wojska Polskiego powstanie mini park praw kobiet. Pojawią się tam nowe alejki oraz miejsca do odpoczynku. Wykonawca zadba także o ławki, kosze czy nowe drzewa. Ważnym elementem będzie kilkanaście tablic informacyjnych poświęconych prawom kobiet. Jak dobrze wiecie z naszych fleszy, w Centrum Kultury Browar B działa strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. W poniedziałek 21 września włocławska sowa będzie świętowała swoje pierwsze urodziny.
4: Aż trudno uwierzyć, że mamy już wrzesień i że obchodzimy roczek strefy odkrywania wyobraźni i aktywności sowa. Pamiętamy, że tak niedawno otwieraliśmy tę strefę. Strefę, która we Włocławku funkcjonuje dzięki świetnej współpracy z Centrum Nauki Kopernik.
0: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. To był Flash w RMF Max Włocławek. Kolejne o 10, a za moment najnowsza prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: We Włocławku w ten poniedziałek ponownie szykuje się całkiem słoneczna i nadal ciepła aura. Póki co mamy 14, a słupki i rtęci pokażą maksymalnie 21 kreskę. Na niebie pojawi się parę obłoków, ale padać nie będzie. Śmiało korzystamy z pogody. Wiatr już nie powinien nam dokuczać. Prędkość ma dochodzić do około 25 km na godzinę. Biometr mamy sprzyjający. Nie powinniście odczuwać senności ani rozkojarzenia. Kolejne kawy raczej nie będą wam potrzebne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Wskaźniki Max Meteo dzisiaj mają być bardzo korzystne, a to dlatego, że zaczęliście ten poniedziałek właśnie ze Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy!
7: Dziękujemy. Karola Kowalska.
6: Filip Kliber.
8: Mateusz Marek.
6: Ale koniecznie zostańcie dla hitów na maksa. Temper City na początek godziny 9.

Shimza, Argo, Kasanga i Fire, Fire w RMF Max, czyli ogniem. Witamy poniedziałek. Niektórzy mówią, że poniedziałki to się powinno ogniem wypalać, ale nie, my tak nie uważamy przecież. My po prostu, wiecie, ogień w oczach i lecimy z tym nowym tygodniem. Damy radę, bo kto jak nie my. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zawsze Dawid Miązek i jak zawsze jestem z wami do 12. A teraz można pomyśleć o tym momencie, kiedy dotrzemy po pracy do domu. Z tobą na chacie, Daria Zawiało.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia,
13: tu Ola i Jarek.
14: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
15: Cześć, tu Oskar Cyms.
16: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

No to mam nadzieję, że od poniedziałku macie tyle energii, co Oscar Sims. Ta energia przyda się też wszystkim przyszłym piłkarzom ręcznym. Pociechy już w szkole to rodzicom z Włocławka i okolic. Podpowiadam, że klub Junak zaprasza na treningi nie tylko w samym Włocławku, ale też w okolicznych miejscowościach. Jest 11 kategorii rocznikowych, więc na pewno znajdzie się miejsce dla waszych młodych sportowców. No sami powiedzcie, jest to lepsza opcja niż granie w Browla czy Minecrafta. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Junaka, a co znajdziecie w RMF Max Włocławek? Same muzyczne petardy, teraz Dub Dogs, a później Marlon Hofstadt.

0: Mike, Marlon Hofstadt, to jest RMF Max, a co my tu mamy w RMF Max? Nowa zabawa i nowa szansa na zgarnięcie kasy. Słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą, urodzinowy deszcz nagród. I to nie, że przywołujemy deszcze, żeby padało. Nie, nie, jedyne co ma padać, to padać mają wygrane i to jak największe. Słuchajcie, dzisiaj w pierwszej odsłonie naszej zabawy za samo odebranie telefonu zgarniasz 1000 zł. Po prostu mówisz halo, a po drugiej stronie, no cześć, tu RMF Max, masz 1000 zł. Proszę bardzo, leci do ciebie. A to wcale nie koniec, bo do zgarnięcia będzie 10 razy więcej, czyli dokładnie 10 tysięcy złotych. No i tak to można zaczynać każdy nowy tydzień od takiego zastrzyku gotówki, nie? No to czemu sobie nie zrobić takiej premii? No słuchaj, teraz jest idealny moment, żeby wejść do gry, bo tak na dobry początek, na zachętę, przez najbliższe 10 minut turbo runda bonusowa. 500 razy mnożymy twoje szanse na wejście do finału. Jeszcze raz, 500 razy większa szansa do finału, jeśli teraz wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69 z VAT, albo jeszcze lepiej zgłosisz się do nas przez rmfmax.pl. Tylko 10 minut potrwa runda bonusowa i tylko teraz mnożymy 500 razy twoje szanse, więc nie czekaj, chwytaj za smartfona, wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. 1000 zł gwarantowane za odebranie telefonu, 10 tysięcy nawet w finale czeka.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie.

0: Lotte 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153. www.mg-autostyl.pl.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: We Włocławku w ten poniedziałek ponownie szykuje się całkiem słoneczna i nadal ciepła aura. Póki co mamy 14, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 21 kreskę. Na niebie pojawi się parę obłoków, ale padać nie będzie. Śmiało korzystamy z pogody. Wiatr już nie powinien nam dokuczać. Prędkość ma dochodzić do około 25 km na godzinę. Biometr mamy sprzyjający. Nie powinniście odczuwać senności ani rozkojarzenia. Kolejne kawy raczej nie będą wam potrzebne.
12: RMF Max.
13: RMF Max Włocławek.

No nie dało się nie usłyszeć. Shakira w RMF Max Włocławek. A ciekawe, czy już słyszeliście, że za tydzień w poniedziałek ruszy kolejna edycja budżetu obywatelskiego we Włocławku. Na stole leży ponad 6 milionów złotych. Całkiem spora kasa do wydania. Każdy mieszkaniec Włocławka może zgłosić dowolną liczbę pomysłów. Od leżaków na bulwarze, przez miejskie siłownie. No ale to wy wiecie, co najbardziej jest na waszej ulicy potrzebne, czy po prostu w mieście. Chodzi o to, żeby te pieniądze nie zostały zmarnowane i do tego jesteście potrzebni wy. Wszystko załatwicie online bez wychodzenia z domu i szukania długopisu. Wystarczy wejść na bowloclawek.eu. Teraz możecie się zastanowić, na co najlepiej wydać te pieniądze i za tydzień będzie można o tym napisać. A teraz można posłuchać, bo mam naprawdę dobrą muzę dla was. Age najpierw, a później September w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
12: A co ten projekt oferuje?
11: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
12: Gdzie dowiem się więcej?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie.

0: Prace trwają tak długo.
1: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach. Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
0: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Po 10:00 ważna informacja dla kierowców krążących między brzegami Wisły we Włocławku. Nocami od 22:00 do 6:00 nie przejedziemy mostem stalowym. Utrudnienia potrwają do jutra włącznie. Drogowcy stawiają rusztowania i zabezpieczają konstrukcję przed korozją. Słynny most ma już prawie 90 lat, a obecne prace to największa taka inwestycja od ponad 30 lat. Pamiętajcie o objazdach i zdejmijcie nogę z gazu. Dzisiaj w RMF Max zaglądamy do repertuaru Włocławskiego Teatru. W piątek 18 września zostanie zaprezentowany spektakl Wielbieni. Na deskach impresaryjnego zaprezentuje się niezawodna załoga Teatru Ludzi Upartych.
3: To spektakl na motywach opowiadania Sławomira Mrożka. To premiera, która miała miejsce w maju bieżącego roku. Był to debiut reżyserski Patryka Nowakowskiego, który opiekuje się Teatrem Ludzi Upartych. Po raz kolejny będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentowania na deskach teatru tego spektaklu. Myślę, że spektakl ponadczasowy, spektakl z takim mrożkowskim podejściem do tematu, do świata, do otaczającej nas rzeczywistości.
0: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Junak rozkręca treningi piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Co ważne, na zajęcia nie trzeba daleko dojeżdżać. Klub trenuje zarówno we Włocławku, jak i w okolicznych miejscowościach. Formuła jest otwarta dla każdego.
4: W tym roku mamy aż 11 kategorii dzieci, do których zapraszamy, począwszy od rocznika 2010 do rocznika 2020. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki prowadzimy szkolenie zarówno we Włocławku, jak i w ościennych tutaj gminach, takich jak Chodecz, Grabkowo, Boniewo, Baruchowo.
5: Czy jest zainteresowanie? Pierwsze telefony się pojawiły?
4: Tak, już blisko 12-13 telefonów otrzymaliśmy nowych dzieci, które są zainteresowane grą w naszym klubie.
0: Mówił Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Maksymalna temperatura wyniesie około 20 stopni i w ten poniedziałek we Włocławku i okolicach ponownie będzie całkiem słonecznie. Po południu na niebie pojawi się tylko parę niewielkich chmur i deszczu się nie spodziewamy. Wiatr nie będzie za bardzo nam przeszkadzać, porywy mają dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie i biometr mamy sprzyjający. To zdecydowanie jest dobra wiadomość dla meteopatów. Jutro znacznie cieplej i ogrom błękitu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: A jest to na tyle świeża nuta, że jeszcze tego intra charakterystycznego możecie aż tak szybko nie rozpoznawać, to powiem, że to jest Axwell i Bon, jeden z hitów końcówki wakacji Whatever Turns You On. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

No i przy takiej nucie to można na chwilę zapomnieć, że jest poniedziałek, że jesteśmy w pracy, tylko przenieść się gdzieś tam w tropiki, na plażę, bo to takie klimaty wjeżdżają przy tym kawałku DJ Goja, Jason Derulo i Michiko w RMF Max. Ja w ogóle muszę powiedzieć, strasznie zazdroszczę tym, którzy byli w tym roku na ING Silesia Beats i widzieli Jasona Derulo na żywo. Ja miałem takie, że już byłem na 99% pewny, że będę na festiwalu, no ale się w ostatniej chwili plany zmieniły, no i co? No i to nie był pierwszy koncert Jasona Derulo w Polsce, więc mam nadzieję, że nie będzie też ostatni i że jeszcze się przetniemy, że jeszcze się tam Jason nasze trasy koncertowe zbiegną, nie? Przed nami za to DJsko-producenckie trio Bauza, które na pewno niedługo zobaczymy w Polsce, daleko nie mają, bo są z Norwegii. Magnetic.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą play and learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Polski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzychu.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hi, this is Denzel.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

No i taką muzykę to lubimy w RMF Max Włocławek. Lubimy też fajne wydarzenia i te oczywiście po wakacjach odbywają się u nas we Włocławku. Na przykład w najbliższy piątek w Browarze B odbędzie się koncert w tonacji naszej generacji. Na scenie pojawią się Arsenał, Synchro i ZR Collective. A każdy z nich ma tyle energii, że spokojnie mogliby zasilić całą dzielnicę. Oprócz ich autorskich numerów usłyszymy też klasyki Budki Suflera, Iron Maiden i innych tuzów estrady. Szykujcie się na mocną muzyczną mieszankę. Od rockowych riffów po ballady, które nawet sąsiad zza ściany zanuci pod nosem. To już propozycja na początek kolejnego weekendu, ale na razie zabieramy się za poniedziałek z porządnym muzycznym wsparciem. Swedish House Mafia najpierw, a później jeszcze w RMF Max Włocławek będzie Post Malone.

0: Post Malone w RMF Maxa, w tytule tego kawałka chyba najbardziej letnia z roślin Sunflower, czyli słonecznik. Do końca lata zostały 2 tygodnie, a 3 tygodnie zostały do kolejnych 22 już urodzin RMF Max i z tej okazji ruszamy z naszą urodzinową zabawą, w której nie że zbieramy prezenty na urodziny, tylko rozdajemy prezenty na urodziny. Dzisiaj za odebranie telefonu już masz 1000 zł, a możesz zgarnąć nawet 10 tysięcy. No i happy birthday. I wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. I proszę bardzo, tu jest twoje 10 tysięcy złotych. Chcesz takie mieć popołudnie? No to proszę bardzo, wchodź do gry 7327, wysyłaj na ten numer hasło MAX za 369 albo wbijaj, tak najlepiej jest na naszą stronę www.rmfmax.pl. I dlaczego warto to zrobić teraz? A dlatego, że mam dla was szybciutką rundę bonusową. Przez najbliższe 6,5 minuty 650 razy większa szansa na znalezienie się w finale, a w tym finale czeka 1000 złotych za odebranie telefonu i nawet 10 tysięcy też do zgarnięcia. I tak warto wejść do gry. Zawsze warto wejść do gry, ale teraz warto 650 razy bardziej, więc na lepszą okazję już nie czekaj, tylko po prostu wchodź. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. Kasa czeka, ty nie czekaj. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. Don't go breaking.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam

0: prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 9 września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Hejka, tu Maciek.
6: Ja też dołączam, jestem Aneta.
7: Hey, this is Imagine Dragons.
8: What's up, it's Sean Paul.
9: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Włocławek, 89,2 FM.
12: Maksymalna temperatura wyniesie około 20 stopni i w ten poniedziałek we Włocławku i okolicach ponownie będzie całkiem słonecznie. Po południu na niebie pojawi się tylko parę niewielkich chmur i deszczu się nie spodziewamy. Wiatr nie będzie za bardzo nam przeszkadzać, porywy mają dochodzić tylko do około 25 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie i biometr mamy sprzyjający. To zdecydowanie jest dobra wiadomość dla meteopatów. Jutro znacznie cieplej i ogrom błękitu.
13: RMF Max.

RMF Max Włocławek. Dua Lipa lewituje, ale my to w poniedziałek raczej twardo stąpamy po ziemi, chociaż w najbliższy weekend to będzie można się unosić trochę nad ziemią, jadąc na rowerze. Już w najbliższą sobotę odbędzie się gminny rajd rowerowy. Start o 9 w Kruszynie, więc budziki na full i śniadanie mistrzów obowiązkowe. Spotykamy się przy Centrum Integracji Społecznej, a potem w drogę w kierunku Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. W Kupce tam spacer po skansenie, czyli podróż do czasu, gdy internet był marzeniem, a TikTok to byłby pewnie rodzaj ciasta. Na miejscu, uwaga, uwaga, poczęstunek. Rower plus jedzenie równa się najlepsza sobota ever. Zapisy do środy, więc nie śpi, nie zwlekaj, tylko klikaj szczegóły na stronie gminy Włocławek. No a na najbliższe minuty zapisał się Oskar Cyms. Mam go dla was teraz w RMF Max Włocławek.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: To już 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W Polsce zarejestrowano już 228 transkrypcji, czyli dokumentów uznających zagraniczne akty małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki?
2: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
1: Tyle Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Włocławski ratusz stawia na sport w szkołach. Miasto inwestuje w nowoczesną infrastrukturę sportową przy placówkach edukacyjnych.
3: Trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, który będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. Naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na

0: Między innymi jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz laureaci poprzednich edycji. Celem jest docenienie codziennego zaangażowania na rzecz mieszkańców regionu. Więcej o tym przeczytacie na cop.wloclawek.pl. Przed południem o kolejnym sukcesie Klaudii Kazimierskiej. Tym razem utalentowana włocławianka podbiła Brukselę. Krótko o szczegółach powie Wam reporter RMF Max. Bartku?
1: Podczas finału diamentowej ligi wychowanka włocławskiej Wektry upiekła nie dwie, a trzy pieczenie na jednym ogniu. W Brukseli Klaudia Kazimierska ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Rezultat 3:54.05 to jednocześnie rekord meetingu, a także najlepszy wynik na świecie w tym sezonie.
0: Tyle Bartek Seklecki. Na koniec o sztuce wysokiej klasy we Włocławku. Od 11 września w Galerii Sztuki Współczesnej przy Miedzianej rusza wystawa plakatów Ryszarda Kajzera. To ceniony na całym świecie artysta związany z warszawską ASP, którego prace zachwycają kolorem i swobodą. Warto zarezerwować sobie czas. To był Flash w RMF Max Włocławek, kolejny w samopołudnie, a już za moment najnowsza prognoza pogody. Będzie słonecznie, zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Nad Włocławkiem jeszcze dużo słońca i błękitu, ale późniejszym popołudniem jednak ma się pojawić kilka większych chmur. Mimo co padać nawet przelotnie nie powinno. Po południu termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni, wieczorem czeka nas 15 i noc ponownie zapowiada się na chłodną, zobaczymy okolice 10 kresek. Ciśnienie jest w normie i biometr nam sprzyja. Nie powinniśmy odczuwać wzmożonego zmęczenia. Jutrzejsza aura będzie sporo cieplejsza i jeszcze bardziej pogodna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
4: RMF Max. Słuchajcie, może wakacje oficjalnie już są za nami, lato na szczęście jeszcze nie, ale od tego mamy takie nuty, które przez całe wakacje nam towarzyszyły, żeby teraz przypominać sobie te najfajniejsze momenty dzięki nim. I to jest jedna z nich, Moonlight, Fordo i Alabama Ten. Dawid Miązek i lecimy z godziną 11 w RMF Max. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

Eli Oaks trochę pomaga w rozluźnieniu atmosfery w pracy w pierwszy dzień tygodnia. Można się przy okazji trochę poruszać, wyjść zza biurka, poskakać, zrobić parę skłonów, żeby nie zardzewieć. No i powiem wam, że Włocławek stawia na ruch, na sport, na młodych sportowców. Na Zawiślu rośnie nowa sala gimnastyczna przy zespole szkół numer 8. Już niedługo uczniowie będą mogli robić fikołki, kozłować piłkę i ćwiczyć przewroty w warunkach, których nie powstydziłby się sam Robert Lewandowski. Ale to nie wszystko. W zespole szkół samochodowych trwa przebudowa sali gimnastycznej. Bardzo dobre informacje, bo wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch i tu będzie można dużo lepiej spędzać czas niż w domu ze smartfonem. Jak spędza czas Daria Zawiałow? Obstawiam, że już powoli przygotowuje się do przyszłorocznej trasy koncertowej. Jeśli się stęskniliście, to mam ją dla was teraz w RMF Max Włocławek.

0: Alok z Jennifer Lopez, już jest wszystko dobrze, nawet w tytule Everything's Fine w RMF Max. A jak chcecie, żeby było jeszcze lepiej też na koncie i w portfelu, to od tego też macie RMF Max. Krótka piłka, dzisiaj możesz zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych w naszej nowej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Jeszcze ważniejsze info, jak odbierzesz telefon, to zgarniasz gwarantowany 1000 złotych. Fajna opcja, taki 1000 za powiedzenie halo albo słucham, no raczej, więc wbijaj do gry. Wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo jeszcze lepiej wbijaj na rmfmax.pl. Tam zawsze jest runda bonusowa na naszej stronce rmfmax.pl i dzisiaj możesz przywitać się z tysiakiem na dzień dobry albo z 10 tysiącami. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: 8200 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: I po reklamie.
22: Monika?
23: I jeszcze ja! Macie!

No to kto za pierwszym podejściem wypowie ten tytuł? Prima ballerina. Margaret z takim ćwiczeniem językowym w RMF Max Włocławek. Jest sporo słów, które wymawia się dużo łatwiej, na przykład weekend. I mimo, że dopiero poniedziałek, to już mam dla was coś na kolejną niedzielę, bo 17 września odbędą się dożynki. Będą lokalne przysmaki, degustacje, warsztaty kulinarne. Wystąpią Kapela z Szacunkiem, Bibi i Jeremy, no i gwiazda wieczoru Powerplay. No i też w najbliższą niedzielę odbędzie się festyn Darcie Pierza w Skansenie w Kłupce. Zespół Echo Lubrańca przedstawi show Piżok i przypomni, jak kiedyś darło się pierze. Wystąpią też Brześcioki, Dzieci Kujaw i Spod Strzechy. Do tego rękodzieło, sztuka ludowa, lokalne jedzenie. Naprawdę fajnie się to zapowiada. Zresztą kolejne minuty poniedziałku też zapowiadają się świetnie, bo teraz nowy Kaigo w RMF Max Włocławek, a później jeszcze Sean Paul.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzeszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: I po reklamie.
6: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
7: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
8: Hey, I'm Ed Sheeran.
9: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
10: Włocławek 89,2 FM.
11: Nad Włocławkiem jeszcze dużo słońca i błękitu, ale późniejszym popołudniem jednak ma się pojawić kilka większych chmur. Mimo co padać nawet przelotnie nie powinno. Po południu termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni, wieczorem czeka nas 15 i noc ponownie zapowiada się na chłodną, zobaczymy okolice 10 kresek. Ciśnienie jest w normie i biometr nam sprzyja. Nie powinniśmy odczuwać wzmożonego zmęczenia. Jutrzejsza aura będzie sporo cieplejsza i jeszcze bardziej pogodna.
12: RMF Max.
10: RMF Max Włocławek.

Tak, przed południem mogą się pojawiać jakieś kryzysy energetyczne, gdzieś tam jedno oczko może nam się zamykać, ale od tego właśnie macie nas, żeby was trochę obudzić i pobudzić na przykład takimi nutami. Najlepsza pobudka to Avicii, Yellow Black, Wake Me Up w RMF Max. To tak już prawie, że na pożegnanie ode mnie, bo byle do obiadu, powoli się kończy za chwilę i wszystko gra z Irkiem Jakubkiem, Aśką Meus za sterami. Ja wam bardzo dziękuję, oczywiście zapraszam też na jutro, no i tradycyjnie, jeżeli chcecie zbić wirtualną piątkę, to zapraszam na mojego Insta, dajcie followka. Dawid Miązek, bardzo wam za dziś dziękuję. Do jutra. I jeszcze Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Reklama.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: I po reklamie.

0: Mamy 12 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Minął tydzień pilotażowego programu na drodze do Morskiego Oka. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli krócej o 4 km.
1: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
2: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
3: A może konie przynajmniej zadowolone?
4: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop.
0: Mówili Maciejowi Pałachickiemu turyści i fiakier Andrzej Mąka. Turyści, którzy chcą zobaczyć Morskie Oko, jadą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
5: To jest RMF Max Włocławek.
0: Nowoczesne technologie w służbie zdrowia. Szpital we Włocławku pozyskał unijne środki na wdrożenie sztucznej inteligencji. Cyfrowe narzędzia pozwolą na sprawniejszą diagnostykę i poprawią komfort opieki nad pacjentami.
6: Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy rozbudowane zostaną funkcjonujące w naszym szpitalu systemy informatyczne, cyfrowe.

0: tegorocznej odsłony Kasztelan Basketball Cup Anvil mierzył się z niemieckim Syntainix MBC Weissenfels oraz szwedzkim Södertälje Kings. Mecz z MBC zakończył się wynikiem 77-75 na korzyść zespołu z Bundesligi. Rottweilery pozytywnie zareagowały na porażkę, gromiąc ekipę ze Szwecji 87-45. W najbliższy weekend podopieczni Vedrana Bosnicia wezmą udział w turnieju w Splicie.
1: Tyle Bartek Seklecki. Zostajemy w temacie lokalnego sportu. W niedzielę 4 października we Wrocławku odbędzie się 13. edycja kultowego już półmaratonu. Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra po raz kolejny przygotowuje trasę dla setek zawodników, którzy opanują ulice stolicy Kujaw.
2: Ta impreza stała się bardzo ważnym punktem w kalendarzu wielu pasjonatów biegania z różnych zakątków Polski. To musi cieszyć.
3: Tak, z tego powodu bardzo się cieszymy. Jak robiliśmy ten pierwszy półmaraton, nie wiedzieliśmy, że będzie trwało to tak długo. Liczymy, że będzie to się rozwijało, ta impreza rozwija się, co roku przybywa nam uczestników, z czego bardzo się cieszymy.
1: Mówił Marek Wudecki z Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 21 kresek, sporo błękitu i wiatr osiągający około 25 km na godzinę. Za kilka godzin ma pojawić się więcej chmur, ale padać nie powinno, nawet przelotnie. Wieczorem temperatura spadnie do 15 i noc ponownie będzie dosyć chłodna. Spodziewamy się 10 stopnia. Przez cały ten dzień będą się utrzymywać sprzyjające warunki biometeo. Jutro dużo cieplej, nawet 28 kreska nad zerem i ogrom błękitu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: 4 minuty po 12. Jeżeli w waszym głosie słychać trochę weekend, to mamy pewną podpowiedź.
7: Czy mamy pewne ćwiczenie, które możemy zrobić razem, żeby było luźniej w głosie?
6: No to uwaga.
7: To nie to ćwiczenie. No. Uwaga. Mama, mama, mama.
6: Mama, mama, Max. Już po mnie idą. Idą po mnie.
7: Marszowym krokiem.
6: Mają zbroje, miecze i takie długie płaszcze.
7: Chowaj się.
6: Tylko oszczędźcie Aśkę. Asia Meus po prawej, Irek Jakubek zawsze po lewej i wszyscy po waszej stronie. Bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Spędźcie z nami poniedziałek.

0: Wasze ulubione hity na maksa w wersji poniedziałkowej, żeby czas w pracy płynął przyjemniej.
1: 12 po 12. Ach. A jednak, wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Bo są takie numery, które mają dokładnie 26 lat, a będą brzmiały tak, jakby... A Odcast usiedli do tej produkcji ledwo wczoraj i zrobili numer, przy którym będziemy się bujać dzisiaj w

0: Prognozy pogody nie najgorsze, prognozy finansowe jeszcze lepsze. Mamy deszcz nagród, urodzinowy deszcz nagród. Dwie szanse na 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dzisiaj i 10 tysięcy w piątek.
1: A jak zgłosisz się do zabawy właśnie teraz, to te dwie szanse pomnożymy ci razy 570. Jeden max wysłany pod 7327 to 570 opcji na finał.
0: Najlepiej robić to... Robić to teraz, wysłać max na 7327, najbardziej opłacalna okazja tej godziny. Max 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
9: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Tu Kasia.
14: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
15: Hey, I'm Ed Sheeran.
16: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Włocławek 89,2 FM.

0: Najlepsza popołudniowa playlista jest tu w RMF Max. Minuta po pół do pierwszej.
1: Tak?
0: Bo ja jestem zaskoczony tym, co właśnie przeczytałem. To jest doniesienie naukowe. Dziewczyny, czujność, będzie o czym rozmawiać przy popołudniowej kawce. Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy, uważaj, dóbr luksusowych.
1: Czy ja bym powiedziała, że wykazują silniejsze pragnienie mężczyzn, którzy mają takie dobra.
0: Dobra, to nie była nauka, to była Aśka i koleżanki. Życie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i zatem jest aż 80% pytanych, no.
3: Przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 21 kresek, sporo błękitu i wiatr osiągający około 25 km na godzinę. Za kilka godzin ma pojawić się więcej chmur, ale padać nie powinno, nawet przelotnie. Wieczorem temperatura spadnie do 15 i noc ponownie będzie dosyć chłodna. Spodziewamy się 10 stopnia. Przez cały ten dzień będą się utrzymywać sprzyjające warunki biometeo. Jutro dużo cieplej, nawet 28 kreska nad zerem i ogrom błękitu.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: znasz mojego imienia, mów mi baby.
1: Asia.
0: Dobry pat.
1: Baby.
0: To szefa tak nie mówcie, żeby potem nie było, że was Max nie ostrzegał i jakieś kłopoty się pojawiły. Baby nie.
1: Max także dobrze informuje, bo informacje niezwykle istotne dla tych, którzy mają mieszkania na wynajem. Ale jeszcze ważniejsze informacje dla tych, którzy te mieszkania wynajmują. Będą we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 13. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie szczegóły.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
0: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Mamy 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym tygodniu plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego.
5: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania.
4: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Przechodzimy do informacji z okolicy. Jak już wiecie z naszych fleszy, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych trwa rekrutacja uzupełniająca. We wrześniu biuro rekrutacyjne uczelni będzie czynne także w soboty. Z szybkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max.
6: Biuro rekrutacyjne Włocławskiej Akademii działa przy ulicy Mechaników. W tym miesiącu dodatkowo będzie otwarte w soboty 12 oraz 19 września.
7: Uczelnia oferuje oczywiście bezpłatne studia stacjonarne oraz studia z trybem dla osób pracujących. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych można łatwo łączyć naukę z pracą.
6: Mówi rzeczniczka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Sylwia Zalewska. Dodam, że rekrutacja uzupełniająca w Akademii potrwa do 19 września.
4: Tyle, Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Pierwsze urodziny włocławskiej sowy. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności działająca w browarze B zaprasza na wspólne świętowanie. Już w poniedziałek, 21 września od 11 do 16, czeka na Was moc naukowych wrażeń i urodzinowych niespodzianek.
8: Przypomnę, że to był pomysł pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, rozmowy z ministerstwem. Nasza determinacja, żeby tę strefę tutaj uruchomić, udało się i ona świetnie funkcjonuje. Ten rok pokazuje, że to był bardzo dobry i potrzebny pomysł. Strefa świętuje swoje pierwsze urodziny i my z tej okazji 21 września urządzimy takie wspólne świętowanie.
4: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Włocławski Ośrodek

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
2: Popołudnie we Włocławku zapowiada się na spokojne i całkiem pogodne. Nad miastem wisi trochę obłoków, ale padać nie powinno. Co jakiś czas zagląda do nas słońce. Temperatura wynosi 20 stopni. Wieczorem spadnie do 15 i noc tym razem będzie chłodna. Na termometrach zobaczymy 10. Wiatr nie powinien nam dokuczać. Osiąga około 25 km na godzinę. Jutro cieplej, bo aż 28 stopni i pełny błękit.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: Gramy hity na maksa.
4: W naszym programie od podawania złych wiadomości jest Asia. Ale teraz wyobraźcie sobie, jak Asia poda wam dobrą wiadomość.
5: No, to będzie się działo.
4: Będzie podwójnie rewelacyjna.
5: Trzydziesteczki na termometrach wracają do Polski i idzie wyż.
4: Będzie ciepło, a nawet gorąco. No jeszcze nie dzisiaj spokojnie, ale jutro i środa prawdziwe szaleństwo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Uwaga, uwaga, bo mamy najprostszą zagadkę i najlepsze nagrody. Jest pyszny, to jest ta zagadka. Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy.
1: Choć każdemu przysługuje tylko jeden kawałek, zjedz dwa i pokaż, że jesteś deserowy śmiałek.
0: A, cztery litery zagadkowe. Pierwsza T, ostatnia T. No wiecie, co jest w środku i teraz najważniejsze. Odpowiedź na tą zagadkę trzeba wysłać jak najszybciej SMS-em w treści tą zagadkę. Odpowiedź na tą zagadkę wpisujecie. Wysyłacie to na 7327.
1: Bo za rozwiązanie tej zagadki wysłane pod 7327 wrzucamy wam 1000 szans na udział w finale naszej zabawy, gdzie czeka naprawdę duża kasa.
0: Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy. No jak pierwsza T, ostatnia T, cztery litery.
1: Proste,
0: to wy już wiecie. 7327. Tylko dobre odpowiedzi przysyłacie teraz. Wpada 1000 szans na dwa finały, w którym, uwaga, 10 tysięcy już dzisiaj i 10 tysięcy możliwe już w piątek.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
13: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Bardzo dobrze, że w pracy siedzicie na takich fotelach na kółkach, bo się łatwiej rusza biodrami przy tych numerach w RMF Max.
1: Wszystkie ploteczki, którymi żyje dzisiaj wasza firma, którymi żyje wasze rusztowanie, dajcie znać. Głosówki RMF Max są właśnie po to, żeby te najbardziej gorące ploteczki przekazać nam właśnie teraz.
0: U nas jest taka plotka, że dzisiaj panowie przyszli w panterkę. No,
1: ja byłem w panterkę, bo
0: cały.
1: Będę z wami szczery, mam w sobie dzikość śnieżnej pantery. Instagram RMF Max ujawni niebawem w tej sprawie zdjęcia. A póki co, świetna nowość. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kasperczyk.

0: najszybciej głośny RMF Max, bo nie dość, że fajnie gramy, to jeszcze w pracy plotkujemy, ale tylko na wasze specjalne życzenie, bo ploteczka jest taka, że Mariusz to dzisiaj, to i tekstowo nas informujecie na naszym messengerze, że Mariusz nie przyszedł do pracy, bo podobno poszedł oddać krew.
1: Co?
0: Choć i tak wszyscy wiedzą, że to dlatego nie przyszedł, miał weekend taki, że przez 2 tygodnie krwi nie będzie mógł w ogóle oddawać.
1: Mariusz! Jakie gorące ploteczki krążą u was po pracy, po waszych korytarzach? Nagrajcie głosówkę w tym temacie na Instagramie albo na Messengerze i wyślijcie do RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
3: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, 1 kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworskie Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
3: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Popołudnie we Włocławku zapowiada się na spokojne i całkiem pogodne. Nad miastem wisi trochę obłoków, ale padać nie powinno. Co jakiś czas zagląda do nas słońce. Temperatura wynosi 20 stopni. Wieczorem spadnie do 15 i noc tym razem będzie chłodna. Na termometrach zobaczymy 10. Wiatr nie powinien nam dokuczać. Osiąga około 25 km na godzinę. Jutro cieplej, bo aż 28 stopni i pełny błękit.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: świat właśnie tego potrzebuje. W poniedziałek, 10 minut przed 14.
1: TikTok będzie dziedziczny. Słuchajcie, jak dziadek już dostanie subika od świętego Piotra i pójdzie do nieba,
0: no,
1: to będzie można odziedziczyć jego TikToka. I generalnie nie będzie tak, że konto TikTokowe ci przepadnie, tylko TikTok już podjął decyzję, że na okoliczność zniknięcia właściciela będzie można komuś przekazać konto.
0: I przed zniknięciem zaznaczyć, kto będzie tym kontem zarządzał.
1: Tak, na przykład. I będzie można się dowiedzieć, co dziadek robił, jak miał 15 lat, nie? Na przykład. Może słuchał takich fajnych numerów, jak Deli Supreme z pozdrowieniem od MJ Deli. Jest nasza nowość w RMF.

To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
1: Mamy 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Dlaczego tak mało?
2: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
3: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papier trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów.
2: W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Ważny krok w stronę rozwiązania problemu z parkowaniem przy włocławskim szpitalu. Jest już decyzja środowiskowa dla budowy nowego wielopoziomowego parkingu. Sześciopiętrowy gmach pomieści aż 472 samochody. W planach są windy, stacje ładowania aut elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne. Za przygotowanie tej potrzebnej inwestycji odpowiadają Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Po południu w RMF Max mamy coś dla dzieciaków i ich opiekunów. W tę niedzielę 13 września Teatr Impresaryjny we Włocławku zaprasza na klimatyczną, baśniową opowieść. O godzinie 11 na scenie zobaczymy spektakl Jaś i Małgosia.
4: Spektakl o godzinie 11 jest to adaptacja bajki o Jasiu i Małgosi przygotowana przez Teatr Jacha. Myślę, że to doskonała oferta dla naszych najmłodszych widzów.
1: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Zmieniamy temat. Jak wiecie, z naszych fleszy klub Junak zaprasza dzieci i młodzież na treningi piłki ręcznej. Zajęcia ruszają nie tylko we Włocławku, ale też w kilku okolicznych miejscowościach, więc każdy ma blisko na parkiet.
5: Powiedzmy dwa słowa o tych szkółkach funkcjonujących poza Włocławkiem, ponieważ to również fajnie się rozwija.
6: Tak, obecnie w szkółkach mamy blisko 80 dzieci, to jest naprawdę dużą taką wiodącą szkółką jest szkółka w Chodczu, no ale Boniewo, Grabkowo czy Baruchowo także coraz więcej tych dzieci przybywa i cieszymy się.
1: Mówił Damian Sidwa z Junaka Włocławek. Szczegółowe informacje znajdziecie na facebookowym profilu klubu. Na koniec na szybko wyjeżdżamy poza Włocławek i zaglądamy do urokliwej Kłupki. W niedzielę 13 września Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny zaprasza na ostatni w tym sezonie festyn folklorystyczny. Głównym motywem wydarzenia będzie dawny obyczaj, czyli tradycyjne darcie pierza.

0: No i pięknie to gra. Another I Talk To You w RMF Max. To jest kanał nadawczy i o tej porze już sporo głosówek do mnie wpadło na Messengerze a propos waszej ulubionej osoby w robocie. I to jest rzecz wspaniała. Posłuchajcie tego.
1: Mimo, że pracuję w firmie 30-osobowej, tak naprawdę jestem sam, bo jestem spedytorem w firmie transportowej, jestem sam, zarządzam wszystkimi kierowcami, więc tak naprawdę ulubioną moją osobą w pracy jestem ja i bez siebie nie wyobrażam sobie mojej pracy. Pozdro.
0: No i pięknie, słuchajcie, to tutaj w takim razie tylko jeden
2: zestaw gadżetów. Ulubioną osobą w pracy jest Ewcia, uwielbiam mieć z nią zmiany, bo uwielbiamy razem ściemniać, a zawsze gdy ściemniamy, to robota idzie na maksa. Pozdrawiamy serdecznie, właśnie z pracy.
0: No i o to chodzi. I tutaj podwójny zestaw gadżetów RMF Max dla ciebie i dla twojej pracowej bestii. Czekam jeszcze na zgłoszenia na Messengerze.

0: Poniedziałkowe popołudnie nie takie straszne, jak Kygo leci w głośnikach Take Me Back za nami w RMF Max, ale ja przyznam, że trochę jestem w strachu, trochę też upocona pod skrzydłem i to bardziej niż po weekendzie w Tatrach, bo słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą. Urodzinowy deszcz nagród, 10 tysięcy złotych nawet w dzisiejszym finale jest do zgarnięcia, ale no ta informacja jest naprawdę mocna. Za samo odebranie telefonu dziś możesz wygrać 1000 złotych. A ja jeszcze teraz mnożę twoje szanse, żeby łatwiej wybrać twój numer telefonu. 550 razy mnożę twoje zgłoszenie, jeśli wyślesz je teraz z hasłem Max SMS-em pod 7327 za 3,69. No, to wiemy, co robić. Gramy i lecimy. Urodzinowy deszcz nagród rusza właśnie dzisiaj. Nawet 10 tysięcy złotych w finale, a za samo odebranie tysiak. Max na 7327.
1: Reklama. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Chcesz rozpocząć swoją przygodę z boksem? Dołącz do naszej drużyny. Kujawia Boks Włocławek to klub, który w zaledwie 5 lat zdobył już 35 medali Mistrzostw Polski. Za sukcesami naszych zawodników stoi trener Dariusz Krzyszewski. Kujawię Boks Włocławek wspiera program Klub Pro. Tu wychowujemy mistrzów. Włocławek Toruńska 26. Klub jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: No proszę, jaki przyjemny duecik. Daria Zawiałow i Taco Hemingway to Supro w RMF Max. O duetach też dzisiaj mowa, ponieważ ja w kanale nadawczym sama wyjątkowo bez Michała Siwka, ale każdy ma w swojej pracy swoje ulubione osoby. Jaka jest wasza work bestie?
1: Moją ulubioną osobą w pracy jest pan ochroniarz. Dlaczego? Bo to właśnie on mówi mi do widzenia, kiedy z niej wychodzę.
0: No to ma to sens. To jest jednak ten miły uśmiech na papa, chociaż wiesz, że jeszcze tam wrócisz.
2: Moja ulubiona koleżanka z pracy zawsze przychodzi na czas, zawsze mnie cieszy, gdy ją widzę i zawsze razem możemy poszaleć. Nazywa się wypłata.
3: Siema, tu Buła. Moją najlepszą osobą w pracy jest Czarna.
4: Siema, tu Czarna. Moją najlepszą osobą w pracy jest Buła.
3: Pozdrawiamy Centrum Franczefala w Lęborku.
0: Również pozdrawiamy.

0: Jakby wam się zdarzyło dzisiaj w drodze z pracy tak za bardzo przyspieszyć, to sorry papi, można wykrzyczeć się przez okno i po prostu jechać dalej. Za chwilę będzie najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Podobno jutro upały, więc uważajcie na siebie, no i bawcie się dobrze w drodze z pracy. RMF Max.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: I po reklamie.

Późne popołudnie, jak i wieczory we Wrocławku zapowiadają się na spokojne. Co prawda do stolicy Kujaw z zachodu, jak i południa kraju płyną nieco większe chmury, ale padać nawet przelotnie nie będzie. Potem nie są wykluczone kolejne przejaśnienia. Termometry pokazują 21 stopni. Wieczorem będzie to 15, w nocy natomiast 10 nad zerem. Meteopaci w ten poniedziałek mają wyjątkowo lekko. Biometr mamy sprzyjający. Wtorkowa aura będzie dużo cieplejsza i bardziej słoneczna.

0: Czasem byłoby fajnie, żeby świat się zatrzymał, ale na pewno nie w poniedziałek. Kto jeszcze w pracy, to na pewno warto miłe słowo powiedzieć dla osób, z którymi pracujecie.
1: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moje przyjaciółki z pracy, Żanetkę i Nikolę, i życzę wszystkim miłego dnia.
0: No to ja też życzę miłego dnia i słyszymy się po 16:00. Zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama. Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Hello, hola, ahoj, ciao. W jaki sposób chciałbyś się z nami przywitać? Oxford School zaprasza. Angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, czeski, włoski. Kursy językowe w małych grupach. Przygotowanie do matury i egzaminów międzynarodowych. Zajęcia dla przedszkolaków metodą Play and Learn. Szczegóły na www.oxfordhome.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
8: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.

0: 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Włocławek 89,2 FM.
2: Mamy 16 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznaje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. W budżecie państwa nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
3: Nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami, i dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobna.
2: Podkreślił dr Jakub Bogucki.
0: To jest RMF Max Włocławek.
2: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się na ulicach Włocławka. Spory ruch teraz na Okrzei, Wroniej, Falbance, Kaliskiej, Toruńskiej i Kapitulnej. Dłużej poczekacie na Tamie, Moście, Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego i ulicy Brzeskiej. Kierowcy, wolniej jeździmy po Alei Kazimierza Wielkiego. Warunki drogowe są doskonałe. Ale tak czy inaczej, pamiętajcie o ograniczeniu prędkości. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w mieście. 6 milionów złotych na wasze pomysły rusza kolejna edycja włocławskiego budżetu obywatelskiego. Dokładnie taka kwota czeka w miejskiej kasie na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Swoje propozycje, od małych inwestycji osiedlowych po duże inicjatywy, będzie można składać od 14 do 30 września.
4: Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł.
2: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Koszykarski Puchar Kasztelana rozstrzygnięty. 22. edycja turnieju we Włocławku przeszła do historii. Czy Anwil pokazał mistrzowską formę przed nadchodzącym sezonem? To pytanie do naszego reportera.
5: W ramach tegorocznej odsłony Kasztelan Basketball Cup Anwil mierzył się z niemieckim Syntainix MBC Weissenfels oraz szwedzkim Södertälje Kings. Mecz z MBC zakończył się wynikiem 77-75 na korzyść zespołu z Bundesligi. Rottweilery pozytywnie zareagowały na porażkę, gromiąc ekipę ze Szwecji 87-45. W najbliższy weekend podopieczni Vedrana Bosnicia wezmą udział w turnieju w Splicie.
2: Tyle Bartek Seklecki. Na sam koniec o malarstwie w wyjątkowym wydaniu. W Centrum Kultury Browar B znajdziecie wystawę Tomasza Lewińskiego. Prace artysty można oglądać w przestrzeniach Galerii Beczkownia oraz Fermentownia.
6: To prace o charakterze realistycznym, ale z takim ujęciem właśnie osobistym artysty.
2: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Wystawę Naturalnie Natura będzie można zwiedzać do 19 września.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
2: Późnym popołudniem we Włocławku może zrobić się nieco bardziej szaro. Z zachodu Polski płyną do nas odrobinę większe chmury, ale przypominamy, że mimo to padać nie będzie.

0: To jest jej czas. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. No i to jest też wasz moment, żeby pochwalić się tym, co się dzisiaj udało.
1: Siema RMF Max, udało mi się dzisiaj przyjść punktualnie do pracy i co więcej, nawet jeszcze kupić kawę przed, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności mojego pracodawcę.
0: No i to jest rzecz, która zasługuje na gromkie wii, więc jeśli jest jeszcze coś, czym chcielibyście się pochwalić, dajcie znać na Messengerze RMF Max głosówką. RMF Max.

weekend, chodził mi ten numer po głowie. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest energia, której teraz potrzebujemy, moi drodzy, i o to chodzi. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać o tej porze w RMF Max. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy z ważną sprawą, bo dzisiaj urodzinowy deszcz nagród startuje. No i to jest moment, żeby wejść do gry i jeszcze sprawdzić, co się tutaj może wydarzyć. Szczegóły na rmfmax.pl. Startujemy już za moment, więc bądźcie z RMF Max. O, a co się tutaj dzieje? No słuchajcie, tak to gra. Tak to gra w RMF Max.

O. I o to chodziło właśnie, słuchajcie. Kanał nadawczy dzisiaj w samotności, właśnie w takim klimacie, że czasem rzeczy wymykają się spod kontroli. Wybaczcie, kochani, ale wrócimy do normy, no. Poniedziałki w pracy takie są.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękny to jest poniedziałek, bo to pierwszy poniedziałek z zabawą urodzinowy Deszcz Nagród. RMF Max we wrześniu ma urodziny i jak co roku w sumie to my dzielimy się prezentami razem z wami. 30 koszy prezentowych dzisiaj tutaj ze mną jest i w jednym z nich nawet 10 tysięcy złotych. Ale pora wybrać numer telefonu, żeby zobaczyć, do kogo się dodzwonimy. No i kto za samo odebranie już tysiaka zgarnie. Wybieram numer i co? I czekamy 6 sygnałów jak zwykle. Jest numer 1. Trochę się stresuję, nie powiem. 1000 złotych za odebranie. Czy to się wydarzy? Już 4 sygnały. No nie. No nie. Ostatnia szansa. Wstrzymałam oddech. Ale niestety...
2: Użytkownik, do nie, którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Nie tak miał wyglądać ten poniedziałek, ale kochani, no to oznacza tylko tyle, że jutro za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród już 2000 złotych na was czeka. To naprawdę trzeba mieć ten telefon przy sobie, blisko, cały czas, przez cały dzień, ale najlepiej po południu, właśnie wtedy, kiedy dzwonimy w zabawie. No i cały czas 10 tysięcy złotych w koszach schowane razem z innymi nagrodami, między innymi PS5, projektor do filmu, hulajnoga elektryczna też czekają na was, więc no nic, tylko się zgłosić. A no i jeszcze jedna ważna sprawa. Każde zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Tak jak w dzisiejszym finale, ale też w finale tygodnia w piątek, więc już naprawdę nie ma na co czekać. Max na 7327. Zgłoś się, a potem miej telefon przy sobie.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Zbliżamy się do za 25. To już będzie moment, żeby wyjść z pracy. Za chwilę my jeszcze sprawdzimy, co się szykuje w pogodzie, a okazuje się, że lato ma wrócić. Przynajmniej na parę dni. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 000.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Późnym popołudniem we Włocławku może zrobić się nieco bardziej szaro. Z zachodu Polski płyną do nas odrobinę większe chmury, ale przypominamy, że mimo to padać nie będzie. Na termometrach mamy 20, wieczorem będzie to 15, w nocy tylko 10. We wtorek ma być cieplej i to dużo. Spodziewamy się 28 kreski i niemal pełnego słońca. Biometr nie powinien się zmienić, ci wrażliwi na pogodę nadal będą w formie. Środa już chłodniejsza i deszczowa.

0: Na takie bailando każdy dziś zasługuje w RMF Max. Enrique Iglesias i Sean Paul oczywiście za nami, a ja cały czas sprawdzam, co u was słychać.
1: A ja dziś nieoczekiwanie dostałem podwyżkę.
0: No i pięknie, to zasługuje na gromkie Wii!
2: Witam was serdecznie! Udało mi się dzisiaj nic nie zepsuć w pracy. Pozdrawiam!
0: No, chciałabym powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Słyszymy się po piątej.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: A siema wariacie, co tam na czacie?
6: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
7: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
8: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Mamy 17 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach historia charyzmatycznego reportera, który chcący zmienić oblicze telewizji, przenika do świata przestępczego. W roli głównej Robert Pattinson.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
5: Jest coś w samym Chrisie Hansenie, co sprawia, że jego postać jest tak wyjątkowa, że nie sposób jej nie naśladować. Więc wszyscy czterej, ja i twórcy, siedzimy przy stole, naśladując go i tworząc własną imitację.
3: O swojej postaci aktor powiedział na konferencji prasowej.
2: To jest RMF Max Włocławek.
3: Po 17 o ostatniej szansie na indeks we Włocławku. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych kontynuuje nabór uzupełniający. Uczelnia wychodzi naprzeciw spóźnialskim. Przez cały wrzesień biuro rekrutacji działa także w soboty. Ze szczegółami zapozna Was reporter RMF Max.
6: Biuro rekrutacyjne Włocławskiej Akademii działa przy ulicy Mechaników. W tym miesiącu dodatkowo będzie otwarte w soboty 12 oraz 19 września.
7: Uczelnia oferuje oczywiście bezpłatne studia stacjonarne oraz studia z trybem dla osób pracujących. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych można łatwo łączyć naukę z pracą.
6: Mówi rzeczniczka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych Sylwia Zalewska. Dodam, że rekrutacja uzupełniająca w Akademii potrwa do 19 września.
3: Tyle Bartek Seklecki. W RMF Max na szybko sprawdzamy, jak idzie rozbudowa szpitala we Włocławku. W nowym bloku operacyjnym powstanie wyjątkowa sala hybrydowa, do której trafi najwyższej klasy angiograf oraz zaawansowane systemy robotyczne.
8: Ona będzie częścią tego nowego bloku i ta nazwa może brzmieć technicznie, natomiast jakby sama idea, która się za tym kryje, jest prosta. W jednym miejscu znajdą się możliwości, które w tradycyjnych warunkach są rozproszone pomiędzy różnymi salami operacyjnymi, ale też pomiędzy różnymi pracowniami diagnostyczno-zabiegowymi.
3: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Na koniec zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka. W gmachu przy ulicy Szpichlernej udostępniono nową, wyjątkową wystawę poświęconą czasom II wojny światowej. Zwiedzający mogą zobaczyć z bliska unikalne pamiątki z tamtego okresu, w tym osobiste listy, okupacyjne bony pieniężne czy poruszające grafiki.
9: Ciekawym takim przykładem są też na przykład znaczki poczty obozowej, na których umieszczano różne motywy. Najwięcej związane było z tematyką wojskową i historyczną, ale także okazywano zabytkowe budowle i postacie historyczne.
3: Mówił Marian Cieślak z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Wystawę pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej będzie można zwiedzać do 11 października.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: W to poniedziałek.

0: ci w dalszym ciągu będą w dobrych humorach. Środa już chłodniejsza i z przelotnym deszczem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: Hity na maksa.
4: No i co, kochani, tak chyba powolutku, bardzo powolutku, ale jednak odnajdujemy się jakoś w tej wrześniowej rzeczywistości po wakacjach. Oby tak dalej. Ta lepsza część poniedziałku właśnie się zaczyna. Cześć po 17. Tutaj wciąż kanał nadawczy w RMF Max i same bęgery w głośnikach. Daft Dogs i How Does It Feel Teraz, a potem Katy Perry.

No dobra, nie wstydźcie się. Przecież wiem, że każdy ma w sobie tę małą nastolatkę, która czasem potrzebuje być zaopiekowana. Katy Perry i Teenage Dream w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w jednoosobowym składzie. No i w związku z tym ekipo RMF Max potrzebuje was. Dajcie znać na Messengerze. Czy są jakieś takie rzeczy w pracy, ale może też nie w pracy, które już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. No dla mnie to jest obsługiwanie się niektórymi guzikami tutaj w tym radiu, szczególnie właśnie, kiedy zostaję sama. W związku z czym przyda mi się trochę wsparcia, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jesteśmy w kontakcie na Messengerze RMF Max, na Instagramie. Tutaj ślicie głosówki. Co jest takiego, co już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. A ja was zostawiam na moment z Liwką i jej świetnym nowym numerem. Poza tobą nic.

0: Bardzo przyjemne towarzystwo o tej porze w powrotach z pracy i w różnych innych miejscach. David Guetta, Alok i Stick Figure za nami w RMF Max. A ja pytam, co już dawno powinniście wiedzieć, a nadal nie wiecie?
1: Od 20 lat mam prawo jazdy, a dalej nie wiem, gdzie się wlewa płyn do wycieraczek.

Już wiem. To jest ta rozmyta gitara. To jest właśnie to brzmienie lata w tym numerze. Gypsy Go i For Money to ostatni dzień lata w RMF Max, chociaż oficjalnie do tego ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało, bo 23 września, z tego co pamiętam, start jesieni, ale to jest jeszcze czas, szczególnie, że nadchodzą ciepłe dni, żeby przypadkiem spotkać starych znajomych na mieście. I jeśli to się wydarzy i jeśli kiedykolwiek w takiej rozmowie usłyszycie "zgadamy się", to pora zapomnieć o tym, co się wydarzyło i po prostu iść dalej, cieszyć się życiem.

0: Andy Dusty, Zokery w RMF Max. Ważne wiadomości, bo dzisiaj na A1 w okolicach Kutna zwężenie i remont, tam max 80 km na godzinę i tak przez cały ten tydzień, więc jak ruszacie nad morze, to trzeba uważać. A my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie w RMF Max, więc zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Nowa Toyota Yaris Cross już w salonie Toyota Jaworski Auto. Najnowocześniejszy design, oszczędny napęd hybrydowy, rewelacyjna cena i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę nową Toyotą. A jeśli wolisz używany egzemplarz, mamy go w programie Toyota Pewne Auto. Nowy Yaris Cross czy używany? Wybór należy do Ciebie. Wybierz niezawodne auto, wybierz Toyotę. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross od 7 do 11 września do Toyota Włocławek na Okrężnej 2G.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To poniedziałkowe popołudnie, warto jeszcze wyjść na dłuższy spacer. Zachmurzenie jest raczej umiarkowane, co jakiś czas ma zaglądać do nas całkiem sporo słońca. Teraz mamy jeszcze 20, wieczorem będzie to 15, a w nocy 10 nad zerem. Jutro znacznie więcej błękitu i będzie zdecydowanie cieplej, nawet 28 stopni w cieniu. Warunki biometeo na szczęście się nie zmienią, meteopaci w dalszym ciągu będą w dobrych humorach. Środa już chłodniejsza i z przelotnym deszczem.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Może to i jest dobry moment na wyznania o tej porze. Za 5 minut będzie 6. Kanał nadawczy na dzisiaj się kończy. Justyna Borycka, wielkie dzięki za dziś. Jutro wracamy w pełnym składzie razem z Michałem Siwkiem. No a tymczasem zostańcie, bo tutaj za chwilę graba i dużo dobrej muzy w RMF Max. Pa, pa!
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dla mnie.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: I po reklamie.

0: FM. W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. 4 października wystartuje kolejna, 13. już edycja półmaratonu wrocławskiego. Po raz kolejny do stolicy Kujaw przyjadą pasjonaci biegania z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest lekkoatletyczny klub sportowy Wektra.
1: Wybiegamy ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam po tych okolicznych ulicach krążymy, wychodzimy na Królowej Jadwigi, przebiegamy oczywiście terenem południa. Przypomnę, że na 5., 10. i 15. kilometrze są te, jak nazywają to biegacze, wodopoje. Tam jest przygotowana młodzież. Zresztą podobnie jak w latach poprzednich, szkoły i instytucje garną się do tego, żeby pomagać półmaratończykom.
0: Mówił Marek Wudecki z lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra. Zmieniamy temat. Prawie 300 tysięcy złotych pochłonie kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana we Wrocławku w ramach budżetu obywatelskiego. Przy ulicach Kilińskiego oraz Wojska Polskiego powstanie mini park praw kobiet. Pojawią się tam nowe alejki oraz miejsca do odpoczynku. Wykonawca zadba także o ławki, kosze czy nowe drzewa. Ważnym elementem będzie kilkanaście tablic informacyjnych poświęconych prawom kobiet. Jak dobrze wiecie z naszych fleszy, w Centrum Kultury Browar B działa strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. W poniedziałek 21 września wrocławska sowa będzie świętowała swoje pierwsze urodziny.
2: Aż trudno uwierzyć, że mamy już wrzesień i że obchodzimy roczek strefy odkrywania wyobraźni i aktywności sowa. Pamiętamy, że tak niedawno otwieraliśmy tę strefę. Strefę, która we Wrocławku funkcjonuje dzięki świetnej współpracy z Centrum Nauki Kopernik.
0: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Wrocławski ratusz stawia na sport w szkołach. Miasto inwestuje w nowoczesną infrastrukturę sportową przy placówkach edukacyjnych.
3: Trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół samochodowych. Zespole szkół, który będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim.
0: Mówił prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 20. edycję konkursu Stalowy Anioł. Konkurs wyróżnia osoby i zespoły działające w pomocy społecznej, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania dla lokalnych problemów. Kandydatury można zgłaszać do 30 września. Zgłoszenia przyjmują m.in. jednostki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz laureaci poprzednich edycji. Celem jest docenienie codziennego zaangażowania na rzecz mieszkańców regionu. Więcej o tym przeczytacie na cop.wroclawek.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Wrocławku.
0: Dużo wyższa temperatura. Od rana tylko kilka niegroźnych chmur, potem zdecydowanie więcej błękitu. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry tym razem pokażą maks 28 kreskę w cieniu. Ciśnienie będzie całkiem wysokie i warunki biometeo nadal mają sprzyjać meteopatom. Środa już bardziej pochmurna i chłodniejsza. Wtedy słupki rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do niewiele ponad 20, a w dodatku wróci deszcz. Opady będą przelotne, ale intensywne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Wrocławku.
6: Jeszcze o tej porze po 18 możemy mówić sobie cześć, bo później to już będzie dobry wieczór, coraz krótsze te dni. No ale jeszcze mamy trochę tego słońca. Przemek Grybowski z Wami w RMF Max. Będzie słońca sporo także w głośniku. No teraz słońce, plaża, wspomnienie ostatnich wakacji, topik, Becky G i Sorry Papi.

Jak słychać tutaj w niezapomnianym paparazzi, Lady Gaga potrafi śpiewać tak, wiecie, melodyjnie, a nie tak tylko, wiecie, głośno, jak czarownica, chociaż w tym to też jest dobra. To były wspomnienia listy Hobbent, no to teraz coś nowego z poczekalni. Nowe wydanie od godziny 20 na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka też ten trans tatuś. No, czasami też miksuje transy. Marlon Hofstadt i jego rozpędzone I Like.

0: To zremiksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Silva to DJ z Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy im się tam powiększy, czy pomniejszy, bo przecież mapa, jaką znamy, przychodzi do historii. Trzeba będzie wszystko wymienić, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała zmianę mapy świata. Przede wszystkim na globusie Afryka będzie o wiele większa. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w naszym polskim przypadku. Czy będziemy więksi, czy mniejsi? No będziemy oglądać te mapy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Sean Paul i nasz polski Kisibul.
1: Max. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

Latane wysoko, nasza nowość Tobi Romeo w RMF Max. Będzie latane także koncertowo. Mam dla Was bilety na kolejną imprezę już w sobotę w strefie 57 Przytkowice koło Krakowa. Kto chce wygrać u Graby podwójną wyjściówkę, a na żywo w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i to nie wszyscy. Mój numer SMS-y to 3001 albo Messenger RMF Max. No to napisz mi, kogo chcesz zabrać i dlaczego. Koszt jak zwykły SMS 3001. Kto chce podwójną wyjściówkę do strefy 57 na najbliższą sobotę 3001, a u nas też polskie akcenty, modelki i włodarski teraz każdy twój ruch.

0: Jego ciało nie jest gotowe, Somber tak śpiewa, może nie jest gotowe na te wszystkie grzyby, które już rosną, rosną, popadało ostatnio, ma być więcej. No chyba jeszcze nie było rekordów, sprawdzałem, słuchajcie, na Facebooku, na Instagramie jeszcze nikt się nie chwalił takim grzybem, ale spoko, spoko, dajcie czas wujasowi, na pewno coś tam znajdzie. A co ja znalazłem dla was? Za chwilę Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. A czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Dużo wyższa temperatura, od rana tylko kilka niegroźnych chmur, potem zdecydowanie więcej błękitu. Taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry tym razem pokażą maks 28 kreskę w cieniu. Ciśnienie będzie całkiem wysokie i warunki biometeo nadal mają sprzyjać meteopatom. Środa już bardziej pochmurna i chłodniejsza. Wtedy słupki rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do niewiele ponad 20, a w dodatku wróci deszcz. Opady będą przelotne, ale intensywne.

0: teraz randkuje, no bo przecież bez Bena Afflecka szczęśliwa Jennifer teraz na wolności. Tutaj dla Aloka, no to potańczone Everything is Fine. Zostańcie z RMF Max. Po 19:00 Temper City. Wrócimy też trochę do klasyki od ATB. Pamiętacie Ecstasy? No i będę miał dla was bilety na fajne koncerty w sobotę w strefie 57. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Tu RMF Max, podpowiadam, co fajnego dzieje się we Włocławku i w okolicy. W tym tygodniu piątek wystartuje mocnym uderzeniem koncert w tonacji naszej generacji w Browarze B. Na scenie zameldują się Arsenał, Synchro i ZR Collective, którzy nie tylko zagrają swoje autorskie kawałki, ale dorzucą też klasyki Budki, Suflera i Iron Maiden. Sobota pod znakiem sportu, gminny rajd rowerowy. Start o 9:00 w Kruszynie, meta w parku etnograficznym w Kłupce. Zapisy do środy, szczegóły na stronie gminy Włocławek, a dla fanów tradycji Festyn Darcie Pierza w Skansenie w Kłupce. Zespół Echo Lubrańca pokaże show Piżok, czyli jak kiedyś darło się pierze i nie pokłóciło o to z sąsiadką. Do tego występy Brześcioków, Tede Dzieci Kujaw i Despot Strzechy, rękodzieło, sztuka ludowa i domowe jedzenie. Gwarantujemy, że wyjdziecie nie tylko z pierzem we włosach, ale i z pełnym brzuchem. Weekend zapowiada się grubo, nie siedźcie w domu, bo potem będziecie żałować jak po ostatnim kawałku pizzy.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Włocławek 89 i 2 FM.
0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam.
15: nowoczesne technologie w służbie zdrowia. Szpital we Włocławku pozyskał unijne środki na wdrożenie sztucznej inteligencji. Cyfrowe narzędzia pozwolą na sprawniejszą diagnostykę i poprawią komfort opieki nad pacjentami.
16: Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy rozbudowane zostaną funkcjonujące w naszym szpitalu systemy informatyczne, cyfrowe. I w praktyce jest to takie cyfrowe zaplecze diagnostyki obrazowej, czyli system, dzięki któremu badania mogą być zapisywane, archiwizowane i udostępnione lekarzom. I pierwsza rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, że te dane zostaną również objęte dodatkowym systemem wykonywania kopii zapasowych, czyli po prostu będą bardziej bezpieczne.
15: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Dzisiaj w RMF Max zaglądamy do repertuaru Włocławskiego Teatru. W piątek 18 września zostanie zaprezentowany spektakl Wielbieni. Na deskach impresaryjnego zaprezentuje się niezawodna załoga Teatru Ludzi Upartych.
17: To spektakl na motywach opowiadania Sławomira Mrożka. To premiera, która miała miejsce w maju bieżącego roku. Był to debiut reżyserski Patryka Nowakowskiego, który opiekuje się Teatrem Ludzi Upartych. Po raz kolejny będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentowania na deskach teatru tego spektaklu. Myślę, że spektakl ponadczasowy, spektakl z takim mrożkowskim podejściem do tematu, do świata, do otaczającej nas rzeczywistości.
15: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Junak rozkręca treningi piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Co ważne, na zajęcia nie trzeba daleko dojeżdżać. Klub trenuje zarówno we Włocławku, jak i w okolicznych miejscowościach. Formuła jest otwarta dla każdego.
18: W tym roku mamy aż 11 kategorii dzieci, do których zapraszamy, począwszy od rocznika 2010 do rocznika 2020. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki prowadzimy szkolenie zarówno we Włocławku, jak i w ościennych tutaj gminach, takich jak Chodecz, Grabkowo, Boniewo, Baruchowo.
19: Czy jest zainteresowanie? Pierwsze telefony się pojawiły?
18: Tak, już blisko 12-13 telefonów otrzymaliśmy nowych dzieci, które są zainteresowane grą w naszym klubie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo tak naprawdę treningi dopiero ruszyły i czekamy.
15: Mówił Damian Sidwa z Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Junak Włocławek. Szczegółowe informacje dotyczące naborów do poszczególnych grup wiekowych znajdziecie na facebookowym profilu Junaka. Na koniec o sztuce wysokiej klasy we Włocławku. Od 11 września w Galerii Sztuki Współczesnej przy Miedzianej rusza wystawa plakatów Ryszarda Kajzera. To ceniony na całym świecie artysta związany z warszawską ASP, którego prace zachwycają kolorem i swobodą. Warto zarezerwować sobie czas.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
15: Słupki rtęci na lokalnych termometrach nieco spadły. Pokazują 18 stopni i przez kolejne godziny nad Włocławkiem chmur będzie trochę więcej, ale padać nie będzie. Warto jeszcze wyjść na krótki wieczorny spacer. Nie narzekamy na spadek energii. Biometr jest sprzyjający. Jutro na szczęście nie ulegnie pogorszeniu. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 28 kresek. Nad miastem o poranku będzie sporo obłoków, potem pojawi się pełne słońce. Środa już chłodna i deszczowa.
11: W każdej chwili Max nadaje.
1: Co ja patrzę? 250 dzień roku dzisiaj oficjalnie. No ale byłem dzisiaj na zakupach, nie widziałem jeszcze świątecznych promocji ani czekoladowych Mikołajów. Jeszcze nie ma, chyba że u was już są. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max.
14: RMF Max.
1: Teraz numer, którego mamy przyjemność słuchać w dwóch wersjach ostatnio, bo była przecież rozpędzona wersja Lumixa, ale tutaj taka viralowa od ekipy Temper City, Self Aware. Za chwilę Extra.

Ten numer zagrałbym wam na koniec świata. No taki tutaj panuje trochę klimat, ale jeszcze nie ogłaszają, nie. Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne, rozpędzone fejty. Ciekawe, gdzie skończył tydzień na liście Hot Bands. Od 20 nowe notowanie za kilka minut. Przypomnę wam, jak się wkręcić na kolejną imprezę, na koncerty na żywo w najbliższą sobotę w strefie 57, a u mnie Dawid Podsiadło wieczorowo. No wiecie, jeszcze kilka tygodni temu to wieczór zaczynał się później, a teraz to dobry wieczór, już mówimy sobie chyba tak powoli po 19, prawda?

Impala wróci do Polski w przyszłym roku. Tutaj jego Dracula, no tak akurat takie klimaty to na Halloween, ale zanim się doczekamy, to poskaczemy w najbliższą sobotę. RMF Max zaprasza was do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa. W sobotę na żywo Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska. Jeszcze kilka fajnych gwiazd. Kto chce tam być, pisze na 3001, to numer SMS, albo Messenger RMF Max. Kogo chcesz zabrać i dlaczego w najbliższą sobotę? Jakie macie plany? Dajcie znać. Koszt jak zwykły SMS 3001. Czekam na was. Rozdam podwójną wyjściówkę z przyjemnością, a w głośniku za kilka chwil Imani, no i Swedish House Mafia, rewelacyjne Happiness is So Sad.

0: Fever Dream, Alex Warren z dedykacją dla Tomka, ukochanego Ani, która też chce z nami do strefy 57 w najbliższą sobotę. Witam cię w RMF Max.
1: Cześć.
0: Zalewski, Daria ze Śląska, no i jeszcze naprawdę zacna koncertowa ekipa. Ona chce zabrać swojego ukochanego, bo on nie lubi, ale ona chce go przekonać. Dasz radę?
1: Mam nadzieję, że tak. No już po tym, jak usłyszy ciebie, to mam nadzieję, że nie będzie miał wyjścia.
0: Ania, jesteś takim naszym posłannikiem muzycznych emocji. Dobrze, uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Za chwilę Oskar Cyms w RMF Max. Jak mówią na niego najwięksi fani? Cymsu, Gzymsu, czy może Cycu jeden?
1: No Cymsu oczywiście, strasznie go lubię.
0: Jasne, że tak. Tak, tak, tak, masz podwójną wyjściówkę na sobotę do strefy 57. Będzie piękny koncertowy dzień. Będzie na miejscu także ekipa RMF Max. Ania, kogo pozdrawiasz oprócz Tomasza?
1: Oprócz Tomka pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całe wasze radio. Niedługo będziecie mieli rocznicę.
0: To prawda, tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję,
1: oczywiście,
0: będziemy świętować. Wiesz, nowe studio, tort, wszystko. Dziękuję ci bardzo, Ania. Oskar Cyms śpiewa dla ciebie w RMF Max. Bez końca.
1: Dziękuję
0: miłej zabawy
1: serdecznie.
0: W sobotę. Cześć.
1: Cześć.

0: Takie bity w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. Kto ma ochotę może na jakieś ciasto śliwkowe, słuchajcie, bo dzisiaj pani Grażynka z mojego lokalnego warzywniaka powiedziała mi, że teraz to śliwki są chyba najtańsze. Taniej już nie będzie. Jutro idziemy po śliwki, a za chwilę sprawdzamy prognozę pogody. Wróci także Kygo, jego Take Me Back. RMF
1: Max. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Ty na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: Słupki i rtęci na lokalnych termometrach nieco spadły. Pokazują 18 stopni i przez kolejne godziny nad Włocławkiem chmur będzie trochę więcej, ale padać nie będzie. Warto jeszcze wyjść na krótki wieczorny spacer. Nie narzekamy na spadek energii. Biometr jest sprzyjający. Jutro na szczęście nie ulegnie pogorszeniu. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 28 kresek. Nad miastem o poranku będzie sporo obłoków. Potem pojawi się pełne słońce. Środa już chłodna i deszczowa.

0: Ja jestem jej wielkim fanem. To Sasza, która zaśpiewała dla Armina von Burena. Oczywiście Armina też śledzimy, też uwielbiamy, ale Sasza świetnie się tutaj sprawdziła w tej trensowej produkcji, prawda? Everlasting czeka na wasze głosy również na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Za chwilę nowe notowanie, nowe hity, nowa dziesiątka. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: RMF Max, Włocławek, sprawdzamy, co dzieje się w okolicy. W najbliższym czasie klub Fenix w Izbicy Kujawskiej szykuje imprezę, na której nawet sąsiad spod piątki zatańczy kankana. Na scenie Gombao 3-3, a razem z nimi Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata. Oby tylko pogoda nie zrobiła psikusa, bo wtedy dance floor zamieni się w basen. W niedzielę w Siemnówku Dożynki na pełnym wypasie lokalne przysmaki, degustacje, warsztaty kulinarne i występy. Kapela z szacunkiem Bibi & Jeremy, a na deser gwiazda wieczoru Powerplay. Kiedy już wytańczycie się przy co ma być, to będzie, wjeżdżają DJ Deleś i DJ Robo. Nie wiadomo, czy bardziej będą miksować muzykę, czy lokalne przysmaki. A dla fanów tradycji, festyn Darcie Pierza w Skansenie w Kłupce. Zespół Echo Lubrańca pokaże show Piżok, czyli jak kiedyś darło się pierze i nie pokłóciło o to z sąsiadką. Do tego występy Brześcioków, Dzieci Kujaw i Spod Strzechy, Rękodzieło, Sztuka Ludowa i Domowe Jedzenie.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy nowy tydzień listy Hot Bands, a w tym tygodniu dużo nowości, które będziemy sprawdzać w tej godzinie. Są świeże bity, są premiery, no i tak otwiera się pierwsza dziesiątka dzisiaj. Topik Becky G z nami. Sorry, papi.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

spełniło się dzisiaj. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Teraz nowość jeszcze z listy Hobbens, MJ Deli. Może kojarzycie go wiralowo, na przykład z TikToka, numer, który nie znalazł jeszcze wolnego miejsca w zestawieniu listy Hobbens, ale jutro też jest dzień. MJ Deli i jego Deli Supreme.

Beside You, James Blunt. Dzisiaj robi takie bardziej skoczne numery, powiedziałbym, a zaczynał od ballad, od przeboju You Beautiful. Śpiewał tam, że był high jadący metrem i po latach przyznał się, że swój największy hit rzeczywiście nagrał pod wpływem. Nie wiem pod czego wpływem, ale pod wpływem, może pod wpływem emocji. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę Gips, Ego i For Money na ostatni dzień lata, chociaż to jeszcze oficjalnie niby nie dzisiaj. RMF.

0: szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę.
6: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Daj, Karolina.
14: Wojtek.

0: Wait so long, takie bity ma dla nas Swedish House Mafia. A ja mam do was pytanie, chcielibyście przeżyć coś wyjątkowego? Ja miałem okazję przeżyć to rok temu. Rykowisko, słuchajcie, to niezapomniane emocje, naprawdę to robi wrażenie. Wrzesień to jest dobry czas na obserwowanie właśnie jeleniego rykowiska, bo w polskich lasach okres godowy właśnie się zaczyna, no i wszystko przypada tak szczytowo na przełom września i początek października. Charakterystyczne ryki można usłyszeć o świcie i po zmroku. Może ktoś nagra i wyśle do graby. Dajcie znać. No to ja czekam na wasze nagrania. Czekając na wasze dźwięki, zagram moje dźwięki. Mamy fajną nowość. W RMF Max wraca Margaret. Tak śpiewa Prima Ballerina.
1: To jest nowość w RMF Max.

Self-Aware w wersji Tempe City dla wszystkich, którzy mają ochotę na ciasto albo na zupkę dyniową, no bo przecież też jesteśmy w sezonie na dynie, które są dekoracją nie tylko na Halloween. Trochę czasu jeszcze do tego święta. Sezon już się rozpoczął, a wiecie, że są takie odmiany, które można piec sobie nawet razem ze skórką. Wiadomo, że dynia nadaje się do zupy, do risotto, do ciasta, a nawet do kawy, klasyk z korzennymi przyprawami. Taka zupka, słuchajcie, dyniowa na ostro z chili, naprawdę polecam, może ktoś się skusi. No to macie pomysł jutro na obiad od graby. Proszę bardzo, nie ma za co. I Armin van Buuren z nami w kuchni. Not giving up on love.

0: Ale ona jest cudowna, a jak fajnie śpiewa w plenerze. Sprawdzicie także na przykład wieczorowo na Instagramie RMF Max. To była jej nowość, Liwka, Poza Tobą Nic, na którą możecie głosować w wolnej chwili. Wiem, że tam scrollujecie, tak więc proszę wejść, zagłosować, sprawdzić, kto jest w zestawieniu waszych ulubionych hitów rmfmax.pl. A ja wracam do was z hiciorami jutro, wtorek, godzina 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga.
5: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem